0: Little do the cows go moo. Shibbity, shibbity, shibbity, shibbity, shibbity.
1: Big ups to Salamander.